Trawa je wysoka, strun ma wżdy wella. Miasta mi zabrękaj, i każda zniela. Lesnička wyleć.